Sława Jezusu Chrystu! Szanowni słuchacze, w te wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na audycję w prawosławnym Radiu Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośnie radiowej. Z białostockiego studia wita się z Państwem Jakub Smolej. Wczoraj, 10 sierpnia, Cerkiew czciła Bogu Rodzicę w jej supraskiej ikonie. Już w piątek, 14 sierpnia, rozpoczyna się post uśpieński, przygotowujący do święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Dziękujemy, że jesteście Państwo razem z nami w to wtorkowe popołudnie. Już po przerwie zapoznamy się z dzisiejszym planem audycji.

Znajdujemy się na falach Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby poznać szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium. Następnie czytania biblijne oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii, z którym zwróci się do nas ojciec Mateusz Januszewski, duchowny parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Zaraz potem rozmowa z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Punktualnie o godzinie 17 przekażemy najnowsze wiadomości ze świata Cerkwi Prawosławnej, czyli serwis informacyjny Radio Ortodoksja. Następnie stałe elementy naszych radiowych spotkań, żywoty świętych oraz wędrówki po Podlasiu Lecha Pileckiego. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu ku czci świętego Gabriela Zabudowskiego po nabożeństwie ichumen Serafin z monasteru w Supraślu opowie o sakramencie spowiedzi. A w już ostatniej godzinie ponownie usłyszymy serwis informacyjny oraz wysłuchamy relacji z uroczystości święta poczajowskiej ikony Matki Bożej w Choroszczy, a zwieńczeniem naszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się ramówka dzisiejszego programu. Mamy nadzieję, że będą Państwo razem z nami do końca dzisiejszej audycji. A teraz utwór Błogosławi duszę moja Gospoda.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 11 tygodniu po pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek, 11 sierpnia, według nowego stylu. W sposób szczególny nasza matka cerkiew wspomina dziś świętego Michała Mnicha, świętego Kalinika, świętą Serafinę Dziewicę, świętego Eustachiusza z Mcchety, świętego Lupusa, biskupa Trua oraz świętą Teodotę z Nicei.

Wczoraj, 10 sierpnia, przypadało wspomnienie Matki Bożej w jej supraskiej ikonie. W supraskim monasterze odbyły się uroczystości, które zgromadziły wielu wiernych i pielgrzymów. Modlitewnym uroczystościom przewodniczyli hierarchowie cerkwi. W stronę supraskiego monasteru zmierzały piesza pielgrzymka z Białegostoku i kajakowa pielgrzymka z Gródka. A przed nami pieśń ku czci Bogu Rodzicy o Wsipieta Yamati w wykonaniu mnichów supraskiego monasteru.

0: Przyszła pora na ważny element życia prawosławnego chrześcijanina, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiejszy dzień Cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Drugi list do Koryntian, od rozdziału 2, wersetu 14, do rozdziału 3, wersetu 3, oraz Ewangelia według świętego apostoła Mateusza, rozdział 23, wersety od 23 do 28. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, dzięki Bogu, który zawsze pozwala nam triumfować w Chrystusie Jezusie i woń Jego poznania objawiać przez nas na każdym miejscu, bo jesteśmy miłą wonnością Chrystusa dla Boga wśród tych, którzy są zbawiani i tych, którzy giną. Jednym wonią śmierci ku śmierci, a innym wonią życia ku życiu. I któż dorósł do tego? Gdyż nie jesteśmy jak wielu kupczących Słowem Bożym, ale głosimy szczerze, z Boga, w obliczu Boga w Chrystusie. Czy zaczynamy znowu siebie wam przedstawiać? Czy też potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, poznawanym i odczytywanym przez wszystkich ludzi. To oczywiste, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszej służbie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na kamiennych tablicach, lecz na cielesnych tablicach serca.

Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku, a pomijacie to, co ważniejsze w prawie – sąd, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić i tamtego nie pomijać. Przewodnicy ślepi, którzy odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze, obłudnicy, bo oczyszczacie kielich i misę z zewnątrz, wewnątrz zaś pełne są zdzierstwa i nieprawdy. Faryzeuszu ślepy, oczyść najpierw to, co wewnątrz kielicha i misy, aby i to, co na zewnątrz, stało się czyste. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, albowiem podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wydają się piękne, wewnątrz jednak pełne są martwych kości i nieczystości wszelakiej. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz jednak pełni jesteście obłudy i nieprawości.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Mateusz Januszewski, duchowny parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Dzisiejsza Ewangelia według świętego Mateusza jest jednym z najmocniejszych i najbardziej bezpośrednich napomnień, jakie Pan nasz Jezus Chrystus kieruje do ludzi religijnych swoich czasów. Nie mówi tych słów do pogan, nie do grzeszników, lecz do tych, którzy znali prawo, modlili się, pościli i byli uważani za sprawiedliwych, do uczonych w piśmie i faryzeuszy. Biada wam, obłudnicy, powtarza Chrystus kilkukrotnie. To słowo, obłuda, jest kluczem do zrozumienia całej Ewangelii. Pan Jezus nie potępia samego przestrzegania prawa. Mówi wyraźnie, to należało czynić i tamtego nie pomijać. Problem nie polega na tym, że faryzeusze dawali dziesięcinę z mięty, anyżu czy kminku. Problem polegał na tym, że skupili się na drobiazgach, a zaniedbali to, co najważniejsze – sąd, miłosierdzie i wiary. Bracia i siostry, jakże często i my możemy popaść w podobną pułapkę. Dbamy o zewnętrzne formy naszej wiary, przychodzimy do cerkwi, zapalamy świecę, zachowujemy post, wypowiadamy modlitwy. I to wszystko jest dobre i potrzebne, ale Chrystus pyta dziś każdego z nas, a co jest w naszym sercu? Czy jest w nim miłosierdzie wobec drugiego człowieka?

Piękne, czyste, zadbane, a wewnątrz pełne śmieci. To obraz człowieka, który dba o pozory, ale jego serce jest daleko od Boga. W tradycji prawosławnej szczególnie podkreślamy, że życie duchowe zaczyna się od wnętrza człowieka, od serca. Święci ojcowie uczą nas, że nie wystarczy zewnętrzna pobożność. Potrzebna jest przemiana wewnętrzna, metanoia, czyli nawrócenie umysłu i serca. Dlatego Chrystus mówi, oczyść najpierw to, co wewnątrz kielicha, najpierw serce, potem czyny, najpierw pokora, potem sprawiedliwość, najpierw miłość, a wraz z nią wszystko inne nabiera właściwego sensu. Bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia nie jest tylko oskarżeniem faryzeuszy sprzed 2000 lat. Jest to lustro, w którym każdy z nas może zobaczyć samego siebie. I każdy z nas powinien zadać sobie tutaj pytanie. Czy moja wiara jest tylko zewnętrzna? Czy nie osądzam innych, zapominając o własnych grzechach? Czy nie skupiam się na drobiazgach, zaniedbując miłość? Chrystus nie mówi tych słów, aby nas potępić, lecz aby nas uzdrowić. Pokazuje prawdę o naszym stanie, abyśmy mogli się nawrócić. Dlatego prośmy dziś Boga, aby oczyścił nasze serca, aby dał nam prawdziwe miłosierdzie, aby nasza wiara była żywa i szczera, abyśmy nie byli pobielanymi grobami, lecz świątynią Ducha Świętego. Amen.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Mateusz Januszewski, duchowny parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Już po przerwie zaprosimy Państwa na rozmowę z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej na temat pierwszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę.

Pielgrzymowanie to wyjątkowa podróż do miejsca świętego oraz czas na wewnętrzne wyciszenie się i bliską relację z Bogiem. Już na naszej antenie rozmowa z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej o pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę.

0: Autopromocja.
1: Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń wakacyjnych dla naszej prawosławnej społeczności, czyli piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Każdego roku gromadzi ono setki osób, które wyruszają w drogę niosąc swoje intencje i modlitwy. Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga jednak miesięcy przygotowań i zaangażowania wielu osób. O tym, jak wyglądają przygotowania, przebieg i trasa, porozmawiamy z naszymi gośćmi, koordynatorami pielgrzymki, Julią Markowską, przewodniczącą Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także Grzegorzem Wawrzeniukiem, członkiem Zarządu Bractwa. Sława Jezusu Chrystu, witamy serdecznie.
2: Sława w wieki.
1: Jak wyglądają przygotowania do tegorocznej pielgrzymki i kiedy się rozpoczęły?
2: To jeżeli chodzi o przygotowania, rozpoczęły się one już na początku lutego. Wtedy ustaliliśmy trasę pielgrzymki, taką wstępną, możliwą. I później po ustaleniu tej trasy dzwoniliśmy do poszczególnych parafii, przez które będziemy przechodzić, w których będzie obiad i w których będzie nocleg. Po czym tak naprawdę przygotowania trwały, można powiedzieć, prawie pół roku, a tak naprawdę w każdym miesiącu coś się działo. Chociażby musieliśmy zamówić krzyże pielgrzymkowe, musieliśmy zaprosić osoby do uczestnictwa w pielgrzymce, aby pomogły nam w służbie porządkowej. Zapraszaliśmy też liderów sektorów, którzy będą nadzorować porządek w poszczególnych sektorach pielgrzymki oraz skontaktowaliśmy się z osobami, które od wielu lat przewożą nasze bagaże z pytaniem, czy te osoby mogą znowu nam pomóc w pielgrzymce. Oprócz tego, jeżeli chodzi o przygotowania, to co najważniejsze, musieliśmy poprosić o błogosławieństwo na inicjatywę oraz musieliśmy zgłosić pielgrzymkę do Urzędu Wojewódzkiego.
1: Przygotowania to jedno, ale równie ważne jest to, jak będzie przebiegała sama pielgrzymka. Jak wygląda harmonogram? Którędy prowadzi trasa i ile dni potrwa?
3: Tegoroczna trasa, którą wspólnie wyznaczyliśmy, będzie prowadzić przez następujące miejscowości. Pierwszego dnia, 14 sierpnia, w piątek, wyruszamy z parafii w Świętego Eliasza w Dojlidach w kierunku Zabudowa. Tam mamy pierwszy obiad i następnie z Zabudowy wyruszamy do Trzecianki. Tego dnia mamy łączną długość naszej trasy, to jest 26,5 km. Kolejnego dnia w sobotę wyruszamy z Trzecianki do Tyniewisz Dużych na obiad oraz do Czyż. Zachodzimy na nocleg. Ten odcinek ma 26 km. Trzeciego dnia naszej pielgrzymki w niedzielę liturgię mamy w Czyżach. Następnie wyruszamy do Orli na obiad oraz do Kleszczel na nocleg. Ten odcinek ma 28 km. Czwartego dnia w poniedziałek z Kleszczel wyruszamy do Rogacz oraz na nocleg zachodzimy do Telatycz. I piątego dnia, czyli ostatniego dnia naszej pielgrzymki, wyruszamy z Telatycz już prosto na Świętą Górę Grabarkę. I to jest nasz najkrótszy dzień, który ma 13,5 km. Jeśli chodzi o harmonogram, jak będą wyglądały te dni, to pierwszego dnia na Dylidach liturgię zaczynamy o godzinie 7:45, po której będzie molebień sprawowana przez arcypasterza. Zapisy dla uczestników rozpoczną się już o godzinie 7 rano przy parafii.
1: Pielgrzymka to przede wszystkim ludzie, którzy każdego roku decydują się wyruszyć w tę wyjątkową drogę. Jak wygląda grono pielgrzymów? Czy są to głównie ludzie młodzi, czy przekrój wiekowy jest znacznie szerszy?
3: Grono pielgrzymów jest bardzo zróżnicowane, z racji tego, że głównie młodzież zajmuje się organizacją i czynnie pomaga przy sprawnym przebiegu całej pielgrzymki. Naturalnie młodzi ludzie stanowią dużą i widoczną część naszej grupy, jednak przekrój wiekowy uczestników jest znacznie szerszy. Wędrują z nami całe rodziny z dziećmi, a także osoby starsze, które mają już ze sobą wiele takich pielgrzymek. To wielopokoleniowe zróżnicowanie jest piękne. Na trasie tworzy się wspólnota, w której wszyscy po prostu wspierają się nawzajem, niezależnie od wieku.
1: Tak liczna grupa wymaga dobrej organizacji. Chciałabym więc zapytać o rolę koordynatorów. Jakie zadania spoczywają na koordynatorach podczas przygotowań i już w trakcie drogi?
2: To to jeżeli chodzi o nasze zadania podczas przygotowań, to tak naprawdę, tak jak następnie wspomniałam o tych przygotowaniach, o zamawianiu krzyży, o kontakcie z liderami, o kontakcie ze służbą porządkową, czy też zgłaszaniu pielgrzymki, czy prośbie o błogosławieństwo, to tak naprawdę to wszystko spoczywa na nas, bo my musimy trzymać się terminów, które są no, już z góry wyznaczone, bo musimy do konkretnej daty chociażby zgłosić pielgrzymkę, czy musimy z wyprzedzeniem zamówić krzyże, żeby po prostu mieć czas i żeby nic nie było na ostatnią chwilę. Ale też nie zapominajmy o tym, że oprócz nas, którzy tak naprawdę kierujemy tymi przygotowaniami, to pomaga nam Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz inne zaprzyjaźnione nam osoby, które pomagają w przygotowaniach. Chociażby jednym z naszych zadań jest przejazd trasy pielgrzymki, żeby po pierwsze spotkać się z parafiami, przez które będziemy przechodzić, oraz żeby sprawdzić trasę, czy jest ona dobra, czy pielgrzymka może z łatwością przejść dany odcinek, a już podczas samej pielgrzymki to nadzorujemy całe przejście pielgrzymki, żebyśmy bezpiecznie dotarli na Świętą Górę Grabarkę. Też my podejmujemy jakieś ważne decyzje, jak są czasami sytuacje kryzysowe, czy też po prostu nadzorujemy całą pielgrzymkę w trakcie.
3: Natomiast moim zadaniem, jak koordynatora służby porządkowej podczas pielgrzymki, jest głównie dbanie o sam przemarsz, żeby był on sprawny, płynny, żebyśmy się nie zgubili przede wszystkim, żeby zaplanować również postoje w dobrych miejscach, żeby był przede wszystkim cień, to jest ważna też sprawa, żeby po prostu gdy idziemy dość słoneczną drogą, żeby móc się na chwilę chociaż schować w cień, chwilę odpocząć, napić się wody czy coś przekąsić. Oraz w trakcie drogi zajmuję się jako koordynator głównie tym, żeby rozdysponować zadania dla służby porządkowej, żeby również ustawić tych ludzi, gdzie oni mają być, za co mają być odpowiedzialni, kto ma kierować ruchem, kto ma pilnować pielgrzymów, kto ma prowadzić grupę i to jest głównie moim zadaniem.
1: Organizacja pielgrzymki to z pewnością ogromna odpowiedzialność. Domyślam się, że nie brakuje także różnych wyzwań. Co jest właśnie takim największym wyzwaniem przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia?
2: To jeżeli chodzi o wyzwania, które stoją przed nami, mogłabym powiedzieć, że nie ma takiego jednego największego wyzwania, tylko jest ich kilka. Przede wszystkim największym wyzwaniem jest to, żeby nasz przemarsz był sprawny i żeby cała pielgrzymka spokojnie dotarła na Świętą Górę Grabarkę. Dodatkowo oprócz tego przed samym wymarszem pielgrzymki musimy trzymać się tych terminów, musimy z wyprzedzeniem załatwiać wszystkie formalności dotyczące przejścia pielgrzymki oraz takim ostatnim wyzwaniem jest moim zdaniem relacja z ludźmi, żebyśmy wspólnie mogli współpracować, żebyśmy też uwzględniali zdanie innych i żebyśmy wspólnie mogli stworzyć bardzo dobrą pielgrzymkę, którą zapamiętamy na lata.
1: Jesteście koordynatorami, jednymi z osób, które odpowiadają za przebieg wydarzenia. Macie z pewnością wiele spraw, o które dbacie także podczas trwania drogi. Jak znaleźć równowagę między sprawnym zarządzaniem pielgrzymką, a przeżywaniem jej duchowego wymiaru?
2: To jeżeli chodzi o znalezienie równowagi między sprawnym zarządzaniem pielgrzymką, a przeżywaniem jej duchowego wymiaru, to myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać, po co kierujemy się na Świętą Górę Grabarkę. Że idziemy tam, ponieważ kochamy Boga, kochamy Chrystusa i nawet jak spotykają nas pewne trudności podczas trasy, podczas przemarszu, musimy pamiętać, żeby kierować się miłością do drugiego człowieka, żeby też czasami niektóre emocje odstawić na bok i pamiętać, jaki jest nasz cel i po co kierujemy się w to święte miejsce.
1: Na zakończenie naszej rozmowy pozostaje jeszcze kwestia praktyczna. Z pewnością są wśród naszych słuchaczy osoby, które chciałyby dołączyć do pielgrzymki, lub dowiedzieć się o niej więcej. Gdzie szukać szczegółowych informacji?
3: Wszystkie szczegółowe informacje publikujemy na bieżąco w internecie. Zapraszamy przede wszystkim na nasz profil na Facebooku oraz na stronę internetową bmpdbg.pl. Z kolei dla osób, które wolą tradycyjne formy, plakaty informacyjne zostały rozwieszone we wszystkich białostockich parafiach, na których znajdują się podstawowe informacje odnośnie pielgrzymki. Znajdują się na nich podstawowe informacje takie jak trasa, którędy idziemy, jakiej długości są odcinki naszej pielgrzymki, co każdy pielgrzym powinien ze sobą wziąć, co będzie mu potrzebne w trakcie przemarszu. Oraz najważniejsze, czyli kiedy wyruszamy z cerkwi z Doylit. Kontakt do nas, do mnie, jak i do Julii, znajduje się na plakatach oraz na Facebooku, jak i na stronie internetowej.
2: Przy okazji chcielibyśmy Państwa poinformować, iż każdy pielgrzym powinien zabrać ze sobą odpowiedni strój, sztućce i naczynia, namiot, śpiwór oraz butelki plastikowe bądź bidony ze względu na obowiązującą kaucję. W imieniu Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na 41. pieszą pielgrzymkę Białystok-Święta Góra-Grabarka, która odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia 2026 roku. Zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Także przyłączamy się do zaproszenia i życzymy wszystkim organizatorom sił i pomyślności w dopięciu ostatnich szczegółów, a wszystkim pielgrzymom bezpiecznej drogi i wytrwałości. A naszymi gośćmi byli dziś Julia Markowska, przewodnicząca Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także Grzegorz Wawrzeniuk, członek Zarządu Bractwa.
2: Dziękujemy.
0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Za nami rozmowa z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Już punktualnie o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym m.in. powiemy o uroczystościach mających miejsce w Starym Korninie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 11 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek, 11 sierpnia, według nowego stylu. W sposób szczególny nasza Matka Cerkiew wspomina dziś świętego Michała Mnicha, świętego Kalinika, świętą Serafinę Dziewicę, świętego Eustachiusza z Mcchety, świętego Lupusa, biskupa Trua oraz świętą Teodotę z Nicei. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o uroczystościach mających miejsce w Starym Korninie oraz o warszawskiej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę. Szóstego i siódmego sierpnia 2026 roku w Starym Korninie odbyły się uroczystości związane ze świętem Zaśnięcia Świętej Anny, Matki Przenajświętszej Bogurodzicy. Wierni uczestniczyli w całonocnym czuwaniu, akatystach, nocnej świętej liturgii oraz małym poświęceniu wody. Głównej świętej liturgii przewodniczył arcybiskup Grzegorz, w asyście biskupa Pawła, a kazanie wygłosił ksiądz Jan Jakimiuk. Podkreślono, że małżeństwo świętych Joachima i Anny jest wzorem chrześcijańskiego życia opartego na wierze, cierpliwości, pokorze, przebaczeniu i wspólnej modlitwie. Uroczystości zakończyły się słowami podziękowania ojca Mikołaja Markiewicza z przekazaniem wiernym świątecznych pozdrowień. Trzynastego sierpnia wychodzi warszawska pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Pielgrzymi odwiedzą takie miejscowości jak Dobre, Węgrów, Repki czy Drohiczyn. Więcej informacji pod numerami telefonów. Ksiądz Jerzy Kulik 600 309 477 oraz ksiądz Adam Misiuk 500 273 762. Motto tegorocznej pielgrzymki to słowa z modlitwy na poświęcenie Nowego Krzyża. Przyjdźcie, wierni, pokłońmy się mocy Krzyża.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17. Za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Przed mikrofonem jest dla Państwa Jakub Smolej. Czas przypomnieć, co jeszcze nas czeka podczas dzisiejszej audycji. Już za chwilę usłyszymy żywoty świętych i kolejny odcinek z audycji Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do męczennika i młodzieńca Gabriela. Następnie wykład ichumena Serafina z monasteru Supraśla na temat spowiedzi i przewodnictwa duchowego. O godzinie 20 ponownie usłyszymy serwis informacyjny naszego radia. Zaraz potem relacja z uroczystości Święta Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Choroszczy. A nasze radiowe spotkanie zakończymy tradycyjnie modlitwami wieczornymi. Drodzy słuchacze, zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja do końca naszego programu.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co oznacza określenie nowoprestawlennej i w jaki sposób modlić się za zmarłych?
0: Odpowiada ojciec Jarosław Jóźwik.
2: Nowoprestawlenny dotyczy osób, które zmarły od pierwszego dnia do 40 dnia, kiedy właśnie mówimy, zapisujemy również w naszych zapiskach nowoprestawlenny. To jest ten szczególny okres modlitwy przez te 40 dni. Zawsze pamiętajmy o tej modlitwie naszej indywidualnej, też w domach, ale też prośbę w cerkwi o modlitwę. I wtedy sposób szczególny modlimy się, ponieważ ta modlitwa jest tym momentem, kiedy w naszej tradycji cerkiewnej na 40 dzień dusza jakby zajmuje to swoje miejsce, gdzie będzie oczekiwała do sądu ostatecznego. Dlatego to jest okres niezwykle ważny i wiemy o tym, że nasza modlitwa pomaga tym, którzy odeszli, bo jeśli ktoś umiera, to tak samo jak Jezus Chrystus mówi, Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, i też wierzymy w to, że ci, którzy odeszli od nas, czyli nie umarli w sensie takim jakby fizycznym, oczywiście tak, ale wiemy o tym, że spotkamy się z nich. Przecież to są teksty zresztą szczegółowe w trakcie pogrzebu i w Ewangelii i w listach apostolskich, i oczekujemy tego zmartwychwstania. Zresztą to wynika również z kredo, symbolu wiary, który czytamy, słyszymy na każdej liturgii. Czyli to jest okres niezwykle ważnej modlitwy i pamiętajmy o tym również, żeby wspominać na każdą rocznicę zaśnięcia naszych przodków, żeby również ich wspominać, bo pamiętajmy, że najczęściej, to jest 99,99%, to są dni, kiedy imiona, które nosimy, to święci, wspominamy ich właśnie w dniu ich śmierci, ponieważ to jest Deus Natalis, czyli narodziny w Bogu, to są te nowe narodziny, i każdy z nas również jest poprzez to, również ojcowie cerkwi często mówili o tym, czy teolodzy mówili o tym, że to jest ten moment przejścia takiego, czyli paschy kolejnej, przejścia od życia tutaj na ziemi do życia wiecznego.

Znajdujemy się w 11 tygodniu po pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek, 11 sierpnia według nowego stylu. Zapraszamy Państwa do wysłuchania żywotu świętego Lupusa, biskupa Troyes.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Lupusa, biskupa Troyes. Święty Lupus urodził się w mieście Toul około 383 roku. Pochodził ze szlacheckiej rodziny galorzymskiej i otrzymał znakomite wykształcenie klasyczne. Lupus ożenił się z Pimeniolą, siostrą świętego Hilarego z Arles.

W 429 roku na prośbę papieża Celestyna przybył na sobór biskupów Galii, towarzyszył świętemu Germanowi do Brytanii, aby walczyć z heretykami pelagianizmu twierdzącymi, że nie potrzebują łaski Bożej. Doprowadziwszy tam wiele dusz do prawdziwej wiary poprzez cuda i natchnione kazania, święty Lupus wrócił do Troyes i znowu służył ludowi z ojcowską troską. W czasie najazdu Humanów w 451 roku, gdy miasto nie mając ani obronnych umocnień, ani garnizonu nie mogło opierać się napastnikom, biskup wezwał mieszkańców do modlitwy ze skruchą w sercu, a sam podwoił ascetyczne wysiłki. Potem złożył biskupie szaty i w towarzystwie duchowieństwa wyszedł do wodza Hunów Attylii. Biskup potrafił wzbudzić w barbarzyńcy taki szacunek swoją majestatyczną postacią, że zdobywca zatrzymał swoich żołnierzy, którzy rzucili się na bezbronnych kapłanów. Święty Lupus powiedział mu: „Jeśli jesteś tym, za kogo się uważasz, czyli biczem Bożym, to każ nas tak, jak pozwoli na to prowadząca ciebie ręka”. Słowa te dotarły do serca barbarzyńcy i odstąpił od oblężenia miasta. Poniósłszy klęskę i w drodze powrotnej przez Troyes wziął biskupa jako swego zakładnika i prowadził do Renu, gdzie go wypuścił i poprosił o modlitwy. Gdy święty Lupus wrócił, niektórzy zaczęli podejrzewać, że sprzyjał Hunom, stając się ich informatorem. Wtedy biskup odszedł na 2 lata na górę Las Sois, 60 kilometrów od Troyes, a stamtąd do Macon. Tam dokonywał zdumiewających uzdrowień, które tak go wysławiły, że król Alemanów na jego prośbę uwolnił wszystkich więźniów, których trzymał w więzieniu. Po powrocie do Troyes Lupus zaczął naprawiać duchowe i materialne straty zadane przez barbarzyński najazd miastu i okolicznym wsiom. Święty Lupus oddał duszę Bogu 29 lipca 479 roku, będąc na katedrze biskupiej 52 lata. Wielu jego uczniów uważano za najwybitniejszych biskupów swoich czasów. W jednym z listów skierowanych do świętego Lupusa święty Sydoniusz Apolinary, biskup Clermont, sławi go w takich słowach: „Jesteś ojcem ojców, biskupem biskupów, świętym Jakubem naszego wieku. Twoi towarzysze, gdy zbierają się razem, słuchają twoich nauk i drżą przed twoim sądem. Przed twoją powagą nawet starzy ludzie czują się jak dzieci. Przeszedłeś surową szkołę w Lerin i służyłeś 9 pięcioleci na apostolskiej katedrze i oba duchowe wojska pozdrawiają ciebie jako jednego ze sławnych ojców duchownych”.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Gdy minie godzina, druga i trzecia po zakończeniu modlitwy i ujrzysz, że wzniecony w tobie żar powoli zaczyna przygasać, od razu ponownie rozpocznij modlitwę i ogrzewaj swą zziębniętą duszę.

0: Podlasie to region pełen niezwykłych miejsc oraz bogatej historii. Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z audycją przygotowaną przez pana Lecha Pileckiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Audycja ta zabierze nas w podróż po najciekawszych zakątkach tego wyjątkowego regionu. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania.
1: Dziś wyruszam na wycieczkę do wsi Dobrowoda w gminie Kleszczele. Na południowym krańcu szlaku Krynic, regionu Puszczy Białowieskiej, który na północy rozpoczyna się w Ordynkach, leży wieś Dobrowoda. Na 8 ulicach zabytkowego układu przestrzennego tej niezwykłej wsi można podziwiać mnóstwo ciekawych starych budynków z tradycyjnym zdobnictwem w postaci wycinanych w drewnie ozdób z ptakami, kwiatami czy też skomplikowanymi ornamentami. Wspaniały przykład takiego budownictwa stanowi wzniesiony w 1927 roku pełen wyrezek dom przy ulicy Nowej 1. Jest on tak piękny, iż można się obawiać, że może także i ten budynek, będący prywatną własnością osób podobno spoza Dobrowody, z beztroski miejscowych władz samorządowych może podzielić los starej, zabytkowej drewnianej cerkwi przeniesionej do kostomlotów albo też słynnej XIX-wiecznej chalupy z niezwykłym drewnianym kominem przeniesionej do skansenu we wsi Siolobudy. Myślę, że niedobra to matka i naprawdę zły to ojciec, którzy swoje dzieci oddają w obce ręce. Na szczęście dla mieszkańców wsi Dobrowoda posiada ona jeszcze jeden bardzo interesujący obiekt, przyciągający tam mnóstwo pielgrzymów, którego przeniesienie do innej wsi lub gminy, nawet dla miejscowych tzw. zaradnych i beztroskich samorządowców, będzie bardzo trudne. Tym obiektem jest w Dobrowodzie Kryniczne Źródełko, położone na skraju wsi z naprawdę dobrą, taką orzeźwiającą wodą, posiadającą podobno właściwości także i lecznicze, od którego to źródełka, od nazwy tego źródełka, pochodzi nazwa tej wsi. Przechodząca obok tego miejsca mieszkanka tej wsi Dobrowody, która przedstawiła mi się imieniem Olga, powiedziała mi, że znane są jej przypadki cudownego uzdrowienia tą wodą osób cierpiących na choroby oczu, gruźlicy i otwartych powypadkowych ran. Obecnie źródełko obudowane jest cembrowaną studnią, przykrytą taką półotwartą, opartą na czterech słupach wiatą, w środku której ustawiony jest mały pomnik z sentencją, która w moim, takim niedokładnym tłumaczeniu, ale brzmi tak. Mocą Twojego prawdziwego i życiodajnego krzyża uchroń nas, Boże, od wszelkich nieszczęść i chorób.

Wysłuchaliśmy kolejnej porcji cennych informacji z audycji pana Lecha Pileckiego. A już po przerwie wysłuchamy żywotu świętego cesarza Teodozjusza Młodszego.

Dzisiaj Cerkiew wspomina świętego prawowiernego cesarza Teodozjusza Młodszego. Teodozjusz II, zwany Młodszym, dla odróżnienia od swego dziadka Teodozjusza I Wielkiego, urodził się w 401 roku i był jeszcze dzieckiem, gdy zmarł jego ojciec, cesarz Arkadiusz. Był wychowywany przez siostrę Pulcherię do czasu, gdy osiągnął wiek, żeby rządzić cesarstwem. W tym czasie diabeł, który nie mógł spokojnie znosić pokoju w kościele, sprzyjał powstaniu herezji Nestoriusza. W 431 roku Teodozjusz zwołał w Efezie Sobór Powszechny III, na którym Nestoriusz i jego zwolennicy zostali anatematyzowani. Miłosierny i dobry przyjaciel mnichów i uczonych, pobożny cesarz rządził 42 lata. W tym czasie udało mu się odeprzeć najazd Hunów i wznieść wokół stolicy potężne mury obronne. Poza tym zreorganizował uniwersytet i system kształcenia oraz zbudował wiele cerkwi i monasterów. Oddał duszę Bogu po upadku z konia w 450 roku.

0: Święty Gabriel Zabłudowski jest jednym z najbardziej czczonych świętych w polskim autokefalicznym kościele prawosławnym. Jego życie i męczeńska śmierć do dziś pozostały świadectwem głębokiej wiary i oddania Bogu. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akatystu do świętego Gabriela Zabłudowskiego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Cerkiew prawosławna 5 sierpnia czciła Matkę Bożą w swej poczajewskiej ikonie. Wielkie uroczystości miały miejsce w poczajowskiej ławrze, lecz także w cerkwi w Choroszczy uroczyście czczono Bogu Rodzicę. A na antenie naszego radia już teraz relacja z uroczystości święta poczajowskiej ikony Matki Bożej w Choroszczy.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 20.

Świętujemy pamięć ikony Matki Boskiej Poczojewskiej. Ikona ta została przyniesiona w 1931 roku, przed wojną, do naszej parafii. Były ciężkie czasy dla cerkwi i proboszcz ojciec Włodzimierz Gorustowicz wystarał się o taką pielgrzymkę do Poczojewa z parafianami i tam tą ikonę nabyli, otrzymali od archimandryta i przyłożyli do tej głównej ikony, prawda, i przywieziono na stację bacieczki. I z bacieczek tą ikonę w procesji niesiono do Choroszczy. W Choroszczy trwały uroczystości 3 dni. Był też archimandryta właśnie Poczajewskiej Lawry. Ikona ta staraniem, jak wspomniałem, ojca Włodzimierza, przyniesiona w tym czasie trudnym. I co ważne, że w swoich wspomnieniach pisze ojciec Włodzimierz, że od tego momentu właśnie na Białostoczyźnie rozpoczęto umieszczać obraz ikony Matki Bożej nad Carskimi Wrotami, a między, prawda, Ostatnią Wieczerzą. Parafia w Choroszczy przed wojną była liczna, 1200 osób wiernych. I po wojnie drastycznie liczba parafian się zmniejszyła i w związku z tym postanowiono w czasie tym powojennym, aby świętować w naszej parafii pamięć tej ikony pierwsza niedziela po 5 sierpnia.

0: imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, kilka dni temu, 5 sierpnia, Cerkiew Prawosławna obchodziła święto Poczajowskiej Ikony Matki Bożej. My dzisiaj tutaj w Choroszczy przeżywamy tą uroczystość trochę później, ale gromadzimy się również z tego samego powodu, aby wspólnie się modlić i oddać cześć Przenajświętszej Bogu Rodzicy przed jedną z najbardziej znanych, cudotwórczych ikon w naszej Cerkwi. Historia Poczajowskiej Ikony sięga XVI wieku. W 1559 roku grecki metropolita Neofit, podróżując przez Wołyń, zatrzymał się w domu Anny Gojskiej i pozostawił jej przywiezioną z Konstantynopola ikonę Bogu Rodzicy. Po pewnym czasie zaczęto mówić o cudach dokonujących się przed tą ikoną. A kiedy uzdrowiony został również brat Anny Gojskiej, przekazała ona ikonę mnichom żyjącym na górze w Poczajowie. Szczególnie ważne wydarzenie miało miejsce później, w 1675 roku. Monaster został wtedy otoczony przez wojska turecko-tatarskie. Mnisi i ludzie, którzy znaleźli tam schronienie, wiedzieli, że jako prości ludzie mają niewielkie szanse na obronę monasteru. Nie mieli broni, nie potrafili walczyć, ale jedyne, co mogli zrobić, to zebrać się przed ikoną. Tak też zrobili i zaczęli śpiewać akafist do Matki Bożej. I jak mówi tradycja, nad monasterem ukazała się wtedy Bogu Rodzica wraz ze świętym Hiobem Poczajowskim, a wojska odstąpiły od ataku. I my właśnie dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wspominamy to wydarzenie w święto Poczajowskiej Ikony Matki Bożej. Dzisiaj warto również pamiętać o tym, że Poczajów to nie jest dla nas jakieś nieznane i odległe miejsce. Bo Poczajów w okresie międzywojennym znajdował się w granicach Polski i był jednym z ważnych miejsc, gdzie pielgrzymowali nasi przodkowie. Z naszych ziem wyruszały tam również piesze pielgrzymki, podczas których ludzie pokonywali po kilkaset kilometrów. I chociaż dzisiaj Ławra Poczajowska znajduje się na Ukrainie, bo zmieniły się granice państwowe, to dla wielu z nas Poczajów nadal pozostaje miejscem szczególnie bliskim. I to dzisiejsze święto, drodzy bracia i siostry, i ta historia Poczajowskiej Ikony Matki Bożej pokazują nam, jak wielkie mamy zaufanie do Matki Bożej. Bo ludzie znajdujący się kiedyś w oblężonym monasterze wiedzieli, że sami nie są w stanie sobie poradzić z tym, co ich spotkało. Nie mieli wystarczających sił, nie wiedzieli, co się wydarzy. Pozostała im tylko modlitwa i często podobnie bywa również współcześnie w naszym życiu. Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy swoje plany. Chcemy wiedzieć, co wydarzy się jutro, za miesiąc, za rok. Chcemy mieć wpływ na swoje życie i sami podejmować decyzje. Ale czasami pojawia się choroba, problemy w rodzinie, trudna wiadomość i nagle okazuje się, jak mało w rzeczywistości od nas zależy. Jaki mały wpływ mamy na własne życie. Wtedy właśnie szczególnie potrzebna jest wiara. I nie chodzi o to, że modlitwa sprawi, że każda trudność zniknie, że wszystko ułoży się dokładnie tak, jak chcemy. Modlitwa nie jest sposobem na spełnianie naszych planów. Ale modlitwa daje nam pewność, że nie pozostajemy sami sobie. Modlitwa daje nam pewność, że jest ktoś nad nami. Jest ktoś, kto ma nas w swojej opiece. To właśnie dlatego od wieków ludzie przychodzą przed ikony Matki Bożej ze swoimi problemami. Jedni proszą o zdrowie, inni o pomoc dla swoich dzieci, dla bliskich. Ktoś prosi o rozwiązanie trudnej sytuacji, ktoś o dobrą decyzję, ktoś prosi o siłę, żeby przyjąć to, czego nie możemy już zmienić. Bogu Rodzica w naszej tradycji nazywana jest również Odigitrią, czyli przewodniczką, tą, która wskazuje nam właściwą drogę. I właśnie dlatego tak często zwracamy się do niej wtedy, kiedy sami tej drogi nie widzimy w różnych trudnych sytuacjach.
1: Gospodzie, wszelkiego Boże, Ojciec naszych, modlim Ci się usłyszy i pomiłuj. Pomiłuj nas, Boże, po wielkiej miłości Twojej, modlim Ci się usłyszy i pomiłuj. Jeszcze modlim się o Gospodzinie naszym, błażeniszym mitropolicie Sawie i o Gospodzinie naszym, wysoko preoswięszczeniszym arcybiskupie Jakowie i Gospodzinie preoswięszczeniszym

Jeszcze molim się o błażonych biznów pamiętnych, świętniejszych patrycji prawosławnych zostatilech, świętego gramacego i o wszystkich breździ poczywszych, ojcy i braciach, zdzielę żaszczy i powsiudu prawosławnych. Jeszcze molim się o miłosty, żyzni, mile zdrawi, spasieni, posyszczeni, proszczeni,

Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu do świętego Gabriela Zabudowskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie na naszej antenie wykład Ikumena Serafina pod tytułem Sakrament Spowiedzi, a przewodnictwo duchowe. Zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
2: Dlaczego koty mogą wchodzić do cerkwi, a psy nie?
3: Znaczy ja ogólnie uważam, że zwierzęta nie powinny wchodzić do świątyni, niezależnie czy to są koty czy psy. Koty są ze względu na chyba na myszy, a psy nie mogą wchodzić ze względu na Stary Testament, w którym określane są jako zwierzęta nieczyste.
2: Ogółem prawo kanoniczne zabrania zwierzętom wchodzić do świątyni.
3: Tak.
2: I to było zrobione nie tylko ze sprawy takiej szacunku do świątyni, to jedna strona, da? Bo to jest cerkiew,
3: tak.
2: To jest miejsce spotkania z Bogiem, miejsce, któremu należy największy szacunek, a raz największy szacunek należy, no to tam nie mogą wchodzić zwierzęta, tak? Bo wtedy zwierzęta zwykle nie mieszkali w domach, gdzie mieszkali ludzie, tym bardziej w świątyni nie mogli wchodzić.
3: Tak.
2: To jest jedno. I prawo kanoniczne jakby zabranie. Jest jeden tylko przypadek, kiedy pozwala prawo kanoniczne wchodzić ze zwierzęciem. To jest, kiedy idzie jakiś podróżujący i nie ma gdzie jemu zostać, kapłan może jakby pozwolić jemu przenocować w świątyni.
3: W przedsionku.
2: Tam nie się nie mówi, czy w przedsionku, czy w świątyni zostać. I nawet ze swoim zwierzęciem. No raczej tam było o jakimś oślu, czy coś takim rodzaju. I nic nie ma o kotach. Myślę, że nasza tradycja pozwolenia kotom i niepozwolenia psom związana z rzeczą praktyczną. Bo na wiosce było pozwalane to wchodzić do domy kotom, a po drugim, jak dobrze powiedziałeś, myszy. Problem myszy w budynkach drewnianych jeszcze 100 lat temu
3: dzisiaj
2: nawet był bardzo poważnym problemem. I jakby nie było pozwolone kotom wchodzić, no to byłoby cerkiew królestwem myszy. Także tu ze względów praktycznych życia u nas, w naszym klimacie, w naszych możliwościach po prostu dostosowane było prawo kanoniczne.
3: To prawda.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Ichumen Serafin wygłosi wykład pod tytułem Sakrament Spowiedzi a Przewodnictwo Duchowe. Podczas najbliższych kilkudziesięciu minut dowiemy się więcej na temat Sakramentu Spowiedzi i Przewodnictwie Duchowym.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Sakrament spowiedzi, tak jak wszystkie pozostałe sakramenty, opiera się na Piśmie Świętym, czyli najwyższe źródle prawa Bożego. Już w Starym Testamencie psalmista Dawid pisał: błogosławiony człowiek, któremu została odpuszczona nieprawość. A prorok święty Jan Chrzciciel, przygotowując drogę dla Mesjasza Bożego, chrzcił Żydów chrztem pokolenia na odpuszczenie grzechów. Modlę odpuszczenia grzechów ma jedynie Bóg. Na kartach Ewangelii znajdziemy wiele historii, w których Jezus Chrystus ku zgorszeniu faryzeuszy nie tylko uzdrawiał chore ciało, lecz także odpuszczał choremu grzechy. Przykładowo u ewangelisty Marka taki cytat: dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. I to nie jest jedyne miejsce. Władzę odpuszczenia grzechów przekazał Jezus apostołom, których powołał do kontynuacji Jego misji. Stało się to po zmartwychwstaniu, kiedy Zbawiciel ukazał się apostołom i rzekł: przyjmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. W innym miejscu Jezus mówi: zaprawdę powiadam wam, wszystko co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebiosach, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i na niebie. Sprawą oczywistą jest, że my wszyscy jako ludzie, których prarodzice zgrzeszyli, zostali wypędzeni z raju, jesteśmy poddani skłonności do grzechu, co wynika z naszej upadłej natury, ale również pokus pochodzący od szatana i jego demonów. Rzeczą oczywistą jest, że człowiek, który zgrzeszył, czyli naruszył wolę Bożą, podporządkowując się woli diabelskiej, oddala się od Boga, a mówiąc konkretniej, oddala się od działania łaski Ducha Świętego. Aby więc znów wejść w orbitę działania łaski Bożej, aby być wyzwolonym od działania niewidzialnej dla fizycznych oczu siły diabelskiej, człowiek wymaga ponownego pojednania się z Bogiem, a pojednanie to nie może dokonać się bez oczyszczenia człowieka z brudu, jaki na nim ciąży. Z woli Bożej oczyszczenie to dokonuje się właśnie przez sakrament spowiedzi. Jak odbywa się spowiedź, to chyba nie muszę tutaj mówić. Każdy, wiadomo, wie i chodzi do spowiedzi tutaj z obecnych. Natomiast pozwolę sobie przypomnieć kilka podstawowych warunków, które muszą zaistnieć, żeby spowiedź była ważna i skuteczna. Po pierwsze, musi zaistnieć w człowieku szczere pragnienie zerwania z grzechem oraz powrócenia do naszego niebieskiego Ojca, jak niegdyś syn marnotrawny. Czyli mamy tu najpierw uświadomienie sobie swojego upadku, potem wynikający z tego żal za grzechy oraz postanowienie poprawy, czyli zerwania z grzechem. Po drugie, sakrament spowiedzi jednoczy człowieka z Bogiem. Zanim jednak pojednamy się z Bogiem, sam Bóg wzywa nas. Cytuję: najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, a w modlitwie Ojcze nasz mamy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli zatem chcemy, żeby nasze winy były wybaczone, musimy koniecznie wybaczyć naszym dłużnikom, na ile to możliwe, pojednać się ze swoim bratem. Mówię, na ile to możliwe, dlatego że czasami są różne sytuacje, że ktoś nie chce nam podać ręki, nie chce się pojednać, ale przynajmniej z naszej strony musi wyjść to przeproszenie, to pojednanie, podanie ręki. Jeśli zaś nie chcemy pojednania i nie chcemy zgody, jeśli nie wybaczymy naszym winowajcom, musimy się z tym liczyć, z tym, że Bóg może i nam nie wybaczyć. Po trzecie, bardzo pomocne jest, aby przeprowadzić sobie tak zwany rachunek sumienia, czyli spojrzeć w swoje własne sumienie, przyjrzeć się swoim własnym uczynkom i wypowiedzianym słowom. I nie tylko uczynkom, ale również pragnieniom i myślom, które wynikają z pragnień, a w konsekwencji rodzą potem uczynki. Może oczywiście zdarzać się sytuacje, kiedy człowiek nawet bardzo poukładany i ostrożny, który nie ma wielu grzechów, popełni jakiś jeden szczególny grzech, który na nim ciąży jak kamień na duszy. I żeby go z siebie zrzucić, nie potrzeba tutaj jakiejś szczególnej analizy. Podstawą jest przede wszystkim szczery żal i szczera chęć nawrócenia. Niemniej jednak często zdarza się u wielu osób, że ilość popełnionych grzechów bywa niestety niemała. i nie sposób wszystkiego wyłapać i powiedzieć na spowiedzi, bez wcześniejszego zatrzymania się w biegu, jaki narzuca nam ten świat. I bez wcześniejszego przeanalizowania swojego życia, bez zatrzymania się i spojrzenia w swoją duszę, bez wyciągnięcia konkretnych wniosków i postanowień. Także można tak przyjść do spowiedzi z marszu, z biegu, po prostu z ulicy, ale to jest no, wysoce niepoważne. Najpierw musi być przygotowanie, nie tylko modlitewne, ale warto się zatrzymać, pomyśleć, przeanalizować, spojrzeć swoją duszę, swoje serce, co tam się dokonuje, podsumować sobie wszystko i wtedy dopiero, kiedy dojdziemy do konkretnych wniosków, że zrywamy z grzechem, wtedy dopiero idziemy do spowiedzi. Czwarty, ostateczny punkt to szczere wyznanie grzechów na spowiedzi oraz otrzymanie rozgrzeszenia od kapłana, a w szczególnych przypadkach epitemii. Na ogół się nie daje, aczkolwiek i bywa czasami tak, że bywa o tym, że czasami takie coś jest potrzebne. Patrząc z praktycznego punktu widzenia, ja osobiście dodałbym jeszcze punkt piąty i nazwę go tak sobie takim postępowaniem pospowiedziowym. Mówiąc w wielkim skrócie, bardzo często schemat wydarzeń jest następujący. Człowiek, który postanawia zerwać z grzechem, przystępuje do spowiedzi. Potem następuje wyznanie grzechów, które na ogół powoduje stres, gdyż człowiekowi, który nie ma w sobie wystarczająco dużo pokory, trudno jest przyznać się do swojej win. Kiedy jednak człowiek przełamie się, wyzna swoje winy, grzechy zostaną wypowiedziane, zostaną rozgrzeszone, a człowieka dotyka działanie łaski Bożej, przychodzi lekkość dla duszy człowieka i tutaj jest właśnie bardzo ważny moment. Po lekkości niestety często przychodzi zapomnienie, czyli człowiek jest rozgrzeszony, niemniej jednak zostają na nim te same grzechowe skłonności. Jeżeli w tym momencie ulegnie się to takiej zwolenniczej lekkości, jeśli człowiek bezmyślnie da się wkręcić w wir życia, bez ciężkiej walki, tu podkreślam, poprawę swoich uczynków, to niestety na ogół dość szybko człowiek potrafi wpaść w pułapkę tych samych słabości, grzechów, z jakich już się wyspowiadał. Mija trochę czasu, a my znów mamy to samo do powiedzenia na spowiedzi. I także wyjście z sytuacji jest tylko i wyłącznie ciężka duchowa praca, jaką należy podjąć i to nie tyle przed spowiedzią, co właśnie po spowiedzi. Żeby po spowiedzi nie ulegać takiemu już zadowoleniu, o już jestem prawie święty, rozgrzeszony, jest pięknie, ładnie, leciutko się na duszy zrobiło, bo chodać Boże dotknęła serca człowieczego, no więc można sobie trochę odpocząć. Jak sobie odpoczniemy, to bardzo szybko przychodzą jakieś podobne, albo te same, albo inne iskuszenia, diabeł zawsze coś wymyśli, a nasza ludzka natura zostaje ciągle taka sama, a w istocie rzeczy jeszcze nieuleczona. I na takie pozorne lekkości bardzo szybko wpadamy w to samo. Czyli tutaj po spowiedzi nie można spuszczać stanu, tylko raczej brać się ostro do roboty, pilnować się, uważać i być bardzo ostrożnym. W tym momencie dopiero możemy coś do przodu, choćby malutki kroczek zrobić. Wracając do punktu czwartego, czyli do samej spowiedzi, pozwolę sobie na kilka uwag. Można się spotkać z opinią, że nie jest konieczne wyznawanie wszystkich grzechów, a potrzebny jest jedynie szczery żal, szczera chęć poprawy, które zawierały się w przyznaniu do swojej grzeszności, która objawiła się w słowach, w myślach, w uczynkach. I jeżeli nawet z teologicznego punktu widzenia absolutną prawdą jest, że podstawą jest tutaj szczery żal i szczera chęć nawrócenia, a wszystkich grzechów i tak nie zdołamy wypowiedzieć, bo to jest prawda, to jednak takie podejście nie pozwala na wniknięcie w swoją duszę, w swoje serce, na polu którego dokonują się prawdziwe bitwy duchowe, bitwy pragnień, obieranych priorytetów i postaw. I owszem, rozgrzeszenie można uzyskać, ale jednak bez spojrzenia na szczegóły swojego postępowania szansa na jakąś realną poprawę jest moim zdaniem naprawdę niewielka. Tak więc ze szczegółowego wyliczenia grzechów wynika wiele pożytku, a z ogólnego przyznania się tylko do swojej grzeszności raczej niewiele pożytku wynika. I jeżeli można to wymienić, to tak na moje rozumienie pożytki są takie. Mianowicie, po pierwsze, człowiek stojący przede wszystkim przed Bogiem nie udaje, nie kamufluje, co nawiasem mówiąc może być czasami dla niektórych bardzo wygodne, ale szczerze przedstawia tragiczność swojej sytuacji duchowej, czyli mówi wszystko po kolei jak jest, nie tylko z grubsza, tylko konkretnie, nazywa rzeczy po imieniu, a czasami jest dużo tego, więc tym bardziej wstyd, ale jednak człowiek przełamuje siebie I słyszy to nie tylko Bóg i kapłan, ale sam spowiadający się ma też okazję do szczerego spojrzenia na swoje własne życie. Po drugie, kapłan w imieniu Boża słuchający spowiedzi może nie tylko rozgrzeszyć, ale może przy okazji zobaczyć, jaki jest stan duchowy człowieka. I wiedza ta nie jest po to, aby była sama dla siebie, żeby stało się dla kapłana źródłem informacji o człowieku, ale jest ona potrzebna zdecydowanie tylko po to, aby kapłan mógł człowiekowi pomóc. Pomoc ta nie dokonuje się siłami samego kapłana, który jako człowiek sam może być niedoskonały, ale dokonuje się przez działanie łaski Bożej, która przychodzi nie sama, ale przez posługę kapłana, to znaczy przez rozgrzeszenie. Działanie łaski Ducha Świętego uzewnętrznia się tak samo przez dobrą radę kapłana, przez odpowiednie ustosunkowanie się do zaistniałych grzechów. Oczywiście kapłan może czasami nic nie powiedzieć, czasami może mogą być to dwa słowa, może trzy, czasami może być więcej, czasami jeszcze więcej. O tym za chwileczkę jeszcze tutaj powiem. Jak już było wcześniej powiedziane, sam grzech jest konsekwencją złych pragnień, nieostrożności lub niewłaściwych postaw, a żeby zmienić swoje pragnienia, koniecznie należy zmienić swoje postawy ze złych na dobre, a z dobrych na jeszcze bardziej wzniosłe i święte. Tak więc dobry spowiednik nie tylko rozgrzesza, ale stara się również pracować nad postawami człowieka. Istnieje jeszcze jeden bardzo uzasadniony powód, dlaczego należy wyznawać wszystkie grzechy, a nie tylko zatrzymywać się na wyrażeniu ogólnego żalu. Chodzi o tak zwane mytarstwa. Wiadomo, nie są one dogmatem cerkwi, ale jednak powszechnie są znane, powszechnie zostaje przyznać ich autentyczność. I nie stoją tutaj, wiadomo, z Pismem Świętym w sprzeczności. Mamy nawet u świętego Pawła w liście do Efezjan taki cytat: nie toczymy bowiem walki przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom zła na wyżynach podniebnych. Takie świadectwo z Biblii na temat mytarstw. I żeby nie opowiadać o mytarstwach, to mówię z najkrócej, czytając opis tego, co wydarzyło się po śmierci ze świętą Teodorą, wyraźnie widzimy, że demony oskarżały ją i wyliczały jej prosto w twarz wszystkie te grzechy, które nie były wyznane na spowiedzi i nie były rozgrzeszone przez kapłana. Nie mogły zaś oskarżać świętej Teodory z tych przewin, które na ziemi były wyznane i rozgrzeszone. Tak więc dokładne przyznanie się do popełnionych grzechów jest solidnym zabezpieczeniem przed bardzo poważnymi problemami na mytarstwach. Przy okazji tutaj należy powiedzieć, że o jeszcze praktycznym aspekcie, mianowicie czy słuszną jest praktyką pisanie swoich grzechów na kartce. I wiem, że niektórzy duchowni to krytykują, niemniej jednak ja osobiście nie widzę w tym problemów, gdyż karteczka jest tylko podpowiedzią zabezpieczającą przed zapomnieniem. I może ktoś powiedzieć, że jeśli się szczerze za coś tam żałuje, to tego się nie zapomni. Jednak ludzie są tylko ludźmi i bywa, że jeden nie zapomni, a drugi właśnie zapomni. I bywa tak, że osoby pod wpływem stresu wynikającego z poruszania tego, co w naszym życiu jest najgorsze, bywa, że tracą pamięć i w konsekwencji nie są w stanie powiedzieć tego, co chcieli. Tak więc moim zdaniem, jeśli komuś karteczka może pomóc pozbyć się całego ciężaru z duszy, można z niej skorzystać. Może tak tyle o spowiedzi. Teraz kilka słów o przewodnictwie duchowym. Wątek ten już tam co nieco przebija się w tym, co przed chwilą powiedziałem, niemniej jednak postaram się przedstawić to zagadnienie osobno. Jak już przed chwilą było powiedziane, samo rozgrzeszenie nie wystarczy do rozwoju życia duchowego. Słowem rozwój mogę określić prostą zasadę. W człowieku, który duchowo się rozwija, rozwijają się cnoty chrześcijańskie, dobre czyny, natomiast nasze złe skłonności stopniowo zostają redukowane i ostatecznie przestają istnieć. Oczywiście, jeżeli przybliżamy się do świętości. Mówiąc to innymi słowami, wraz z oczyszczeniem naczynia swojej duszy, łaską Ducha Świętego wzmaga swoje działanie, natomiast dostęp sił demonicznych maleje i traci swój wpływ na postępowanie człowieka. Nawet jeżeli diabeł próbuje, to i tak już u takiego człowieka niewiele może wskóra, człowiek jest całkowicie oddany Bogu. Aby następował rozwój duchowy, potrzeba stosować cały zestaw dostępnych środków. Tak samo jeśli chcemy na przykład mieć zdrowe ciało, musimy spożywać wszystkie potrzebne dla zdrowia witaminy. Nie jedynie jakoś tam sobie wybraną, tylko wszystkie. I tak samo tutaj mamy wiele środków duchowych w cerkwi. Jak się będzie stosowało, wiadomo, tylko jeden jakiś, bo ten mi się podoba lub tamten, no to wiadomo, nic z tego nie będzie. Natomiast tymi środkami są przede wszystkim sakramenty cerkwi, taństwa cerkiewne, pośród których, tymi, które musimy powtarzać, są właśnie spowiedź i święte pryczastie. Kolejnymi środkami są modlitwa oraz post, wiadomo, podstawa. Post, czyli wszelkiego rodzaju wstrzemięźliwość i ostrożność. I nie tylko właśnie w jedzeniu lub w piciu, ale na wszystkich poziomach naszych relacji ze światem. Środkami tymi są również wszelkiego rodzaju dobre uczynki, przyjęcie odpowiednich postaw i staranie się o wszelkie dary Boże, jakimi są przykładowo wiara, miłość, pokora, nadzieja, czystość, rozsądek, cierpliwość, miłosierdzie, odwaga i inne. Także tu jest bardzo szerokie pole do pracy, żeby to wszystko jakoś się rozwijało w człowieku. No trzeba się i starać, i modlić, i coś robić. Nie tylko Boże daj, tak za ładne oczy, ale trzeba jednak nad tym myśleć, chcieć, pragnąć. Jeśli ktoś szczerze szuka, pragnie, stara się, coś robi na tym polu, to wiadomo, że Bóg umacnia takich ludzi i to wszystko powolutku, krocze po kroczku rozwija się do przodu. Praktyka życia duchowego pokazuje, żeby to wszystko ogarnąć, czyli właściwie zrozumieć i właściwie zastosować. Potrzebny jest przewodnik duchowy, który sam przeszedł tą drogę lub jeśli nawet jeszcze nie doszedł do jej końca, to znaczy sam jeszcze nie jest w pełni jakiś doskonały, to jednak znajduje się wyraźnie wyżej od tego, kogo ma prowadzić. Przewodnik duchowy przede wszystkim posiada nie tylko wiedzę książkową, teoretyczną, ale posiada osobiste doświadczenie i wie z praktyki, która ścieżka postępowania, w którą stronę prowadzi. I podobny na przykład jest do przewodnika górskiego, który zna rozmaite ścieżki w górach, zna przeszkody i zna najłatwiejsze szlaki i z jego pomocą znacznie łatwiej i bezpieczniej można dotrzeć do zamierzonego celu. Przewodnika takiego możemy nazwać ojcem duchowym. Bardzo popularne są również określenie duchownik czy starzec. Określenie ojciec duchowy wywodzi się ze starożytnego środowiska monastycznego. Starożytni asceci, którzy przychodzili po poradę do swego duchownika czy nastawnika, znali doskonale Ewangelię, pamiętali słowa Chrystusa. Cytuję, nikogo nie nazywajcie waszym ojcem. Jednak zwracając się do swego przewodnika duchowego słowem Abba, czyli Ojcze, w rzeczywistości zwracali się do samego Boga, gdyż wierzyli i wiedzieli, że przez ich duchownika za pośrednictwem łaski Ducha Świętego przemawia do nich sam Bóg. Tak więc pytanie skierowane do przewodnika duchowego było w istocie rzeczy pytaniem o ukazanie woli Bożej, a nie woli samego przewodnika. Aby tak w rzeczywistości było, człowiek, który na ogół wbrew swojej osobistej woli zostawał przewodnikiem dla innych, sam musiał być napełniony łaską Ducha Świętego. Jak pisze święty Symeon, nowy teolog, ktokolwiek nie otrzymał chrztu ducha, jest w porządku łaski niezdolny do niczego, a zwłaszcza do rodzenia duchowych dzieci, sam jeszcze nie będąc zrodzonym. Mówiąc innymi słowami, niezależnie od swojego stanu formalnego, jeśli człowiek posiada jedynie wiarę, jeśli jego serce nie napełniła łaska Ducha Świętego, przez którą już nie tylko wierzy, lecz na ile to możliwe właśnie poznał Boga oraz poznał samego siebie, czyli chodzi tutaj o duszę człowieka, oraz poznał zasady życia duchowego, ten nie może być przewodnikiem dla innych. Dodam jeszcze, że istnieje jeszcze jeden dany nam od Boga uniwersalny sposób na sprawdzenie, kto jest rzeczywiście przewodnikiem duchowym od Boga, kto zaś jest jakimś samozwańcem, przez którego nie działa Bóg, tylko ludzkie działanie. Mówi Jezus Chrystus takie słowa, cytuję, po owocach ich poznacie, czyli jaki duch jest w człowieku, takie również owoce postępowania człowieka. Jeśli duchownika prowadzi Duch Święty, to wszelkie rady przez niego, podawane przez niego rady okażą się zbawienne i w efekcie końcowym człowiek przynosi dobre owoce swojego życia duchowego. Jeśli zaś człowiek usiłujący być duchownikiem nie ma ku temu daru Ducha Świętego, rezultatem jego porad mogą być duchowe ciernie, nieszczęścia, różne pomyłki. Wcale to nie musi wszystko dobrze potem wyjść, zwłaszcza jeśli ktoś próbuje intensywnie doradzać, intensywnie, a ktoś prowadzi intensywne życie duchowe. Wiadomo, tutaj musi być już błogodać Świętego Ducha. Jak jej nie będzie, to rzeczywiście można narobić komuś bałaganu w duszy i z tego będzie tylko więcej szkody jak pożytku. Mówi Chrystus, jeszcze raz to samo, nie może dobre drzewo przynosić złego owocu, ani dobre drzewo złe dobrego owocu. Tak więc po owocach ich poznacie. I to się sprawdza. Nie od razu widać, ale jeśli ktoś rzeczywiście jest dobrym spowiednikiem, dobrym duchownikiem, no to przynosi dobre owoce. Jego, ci, którzy chodzą do takich ludzi, rozwijają się, uświęcają, wszystko duchowo jest poukładane i można powiedzieć, zbliżamy się do świętości. Jeśli zaś pójdzie się do człowieka, który nawet by i wiele działał, ale będzie sam duchowo chory, nie będzie znał zasad życia duchowego, sam ma duże problemy i nie może takich innych prowadzić, bo inaczej narobi bałagan, no owoce tego będą po prostu złe i to po jakimś czasie się okaże. Rozumiem teraz jeszcze jedna kwestia, kolejna. Rozumiem, że może być to dyskusyjne, jednak w mojej ocenie można przedstawić pewną gradację, która w lepszy sposób

Jednymi z nich byli na przykład jednymi z najbardziej znanych byli starcy optyńscy. Nie każdy święty został nazywany starcem, ale ten, który prowadził duchowo ludzi. W mojej osobistej ocenie tytuł ten może być przypisany osobie duchownej, która nie tylko prowadzi innych, ale posiada dar prozorliwości, czyli dar poznania wszelkich ukrytych tajemnic duszy przychodzącego człowieka. Starzec niejednokrotnie więcej wiedział o duszy przychodzącego penitenta niż on sam o sobie. Wiedział też, jaka jest wola Boża względem człowieka, który przyszedł po poradę. Starzec mógł być kapłanem, mnichem, czy hieromnichem, czy archimandrytą i tak dalej. Mógł być biskupem, ale przykładowo święty Jan mógł być nie mnichem, przykładowo nawet i duchownym świeckim, żonatem. Przykładowo święty Jan Kronstadtski, albo był taki ojciec kanonizowany już, ojciec Georgi Kosow. Był też kapłanem żonatym, posiadał dzieci, a mimo wszystko był starcem, był prozorliwy, prowadził masę ludzi i miał od Boga nadzwyczajne dary Ducha Świętego. Może być to też również osoba nawet i świecka. Mamy takiego mało znanego świętego Pawła z Taganrogu. Jak zobaczymy sobie na jego życie, to tam są cuda niesamowite. Święty taki, jak, że tak się wyrażę, z górnej półki, prowadził ludzi, pomagał, a był tylko osobą świecką. Nawet nie był mnichem. Kto może zdobyć książkę, to polecam. To ja osobiście nie mam, ale kiedyś czytałem. No, robi ogromne wrażenie. Także najważniejsze nie było jego stanowisko, jakie zajmuje w cerkwi, ale przede wszystkim nadzwyczajna łaska Ducha Świętego, jaka mu towarzyszyła. Starczyństwo to nie stopień w hierarchii cerkiewnej, ale to przede wszystkim dar Ducha Świętego. Drugi punkt, czyli przewodnik duchowy. Przewodnik duchowy w mojej ocenie, kapłan lub mnich, który chociaż nie ma daru prozorliwości, ale mimo wszystko towarzyszy mu działanie Ducha Świętego. To człowiek, który sam prowadzi autentyczne zmaganie na polu życia duchowego, nawet jeśli nie jest jeszcze na samych wyżynach ducha, to jednak ma rozeznanie i doświadczenie w życiu duchowym, posiada wiedzę, posiada doświadczenie, które pozwala mu na podejść do każdego człowieka indywidualnie i nastawić na drogę zbawienia. To jest bardzo ważne, podkreślę, żeby poważnie święci, poważnie duchownicy nigdy niczego szablonowo nie robili. Zawsze podchodzili do każdego z osobna indywidualnie. Bywało tak, że jednego przytulili, jednemu dali pieniądze, drugiego krzyczeli, czwartemu dali jakąś tam, nie wiem, nakazanie. Jeszcze bardzo różne zachowania były i mimo tego, że święty był ciągle ten sam, to jednak odnosi się konkretnie do danej osoby, bo każdemu człowiekowi czasami jest potrzebne właśnie coś tam innego. Podstawowymi cechami, którymi zawsze cechują się starcy i przewodnicy duchowi, są przede wszystkim autentyczna pokora, miłość do Boga i do człowieka, gorliwość w sprawach Bożych i doświadczenie duchowe. I to oczywiście nie jest wszystko, ale to takie jak według mnie absolutne postawy. Mówiąc innymi słowami, jeśli pojawiłby się jakiś przewodnik duchowy, który nie posiada w sobie ani pokory, albo nie kocha Boga i Bożego stworzenia na pierwsze miejsce człowieka, albo nie ma doświadczenia duchowego, albo nie jest gorliwy, czyli jest mu tam wszystko jedno, jak tam będzie, to w taki człowiek w żadnym wypadku nie można mówić, że jest autentyczny i pochodzący od Boga, że ten dar jest od Boga, dar przewodnictwa duchowego. Przez przewodnika duchowego również może przemówić Duch Święty, jednak należy to odróżnić dar prozorliwości od sytuacji, kiedy duchownik może dać poradę, która będzie w 100% trafna i właściwa. To tak jakby u prozorliwego, ale i wynika ona bardziej z Bożego miłosierdzia i z Bożej opieki nad ludźmi. Duch Święty może dać dla duchownika odpowiednie myśli i słowa, nie dlatego, że on sam już jest odpowiednio oczyszczony, ale dlatego, że Bóg chce pomóc osobie, która przychodzi po pomoc i w prostocie swojego serca szuka ratunku i chce znaleźć prowadzącą do zbawienia odpowiedź na swoje pytanie lub problemy. W takim przypadku, jeśli nie ma odpowiednio świętej osoby, przykładowo w monasterze nikt jeszcze nie jest takim świętym, jak to było w przypadku takich prawdziwych, wielkich, prepodobnych ojców, to nawet w usta grzesznego duchownego Bóg może swoją wszechmocą włożyć odpowiednie słowa, które będą wyrażały wolę Bożą i pomogą przychodzącemu człowiekowi. Do tego, odchodząc na sekundę od tego, co jest czy napisane, to zdarzyło mi się parę razy, że święty, no niestety nie jestem. Mówię tak z całą odpowiedzialnością przed Bogiem, bo to nie jest jakaś pokora, taka jest prawda. I, no, nie ma czym się chwalić, ale to nie

Niestety jest, ale zdarzyło się ileś razy, że przyszły takie myśli do głowy, że powiedziałem coś zupełnie, no, trafiając 100% w dziesiątkę. I potem ktoś mi przychodzi i mówi, że prozorliwy jestem. A nawet dostałem jakiś mail, raz dostałem mail z gminy, żeby z imion, nazwisk, żeby określić, kto tam ma jakieś stanowisko objąć, nie? No więc musiałem się tu gęsto tłumaczyć, że proszę Pani, ja naprawdę nie jestem żaden prozorliwy, ja nie wiem, kto jest kto. A czy czasem się uda nawet grzesznemu coś dobrego, mądrego powiedzieć, to jest tylko działanie Boże, działanie Bożego miłosierdzia, nawet dowód na to, że jeżeli nie ma lepszego, nie ma bardziej świętego, to nawet i w usta osła Bóg włoży święte słowo i ten osioł przemówi i powie prawdę, jeżeli będzie taka wola Boża, co nie znaczy, że ten osioł jest dobrym przewodnikiem, tak? Więc tu bardziej też jest taka kwestia, że czasami właśnie Bóg pomaga nie tylko ze względu na to, że ten monach, ten baciuszka, to jest taki super święty, ale dlatego pomaga, że właśnie człowiek, który przychodzi z takim szczerym sercem, on właśnie potrzebuje tej pomocy i jest naprawdę, jeżeli to jest taka prawdziwa chęć, prawdziwe szczere pokajanie, prawdziwe pragnienie, szukanie właśnie woli Bożej, to w tym momencie Bóg może natknąć nawet i słabszego duchownika, nawet osobę, która niestety sama nie jest jeszcze tutaj przykładem świętości, może tak natknąć, że ta odpowiedź, która będzie dana, będzie wyrażała wolę Bożą i jak się potem okaże, w skutkach będzie zawsze zbawienna, będzie właściwa dla tego właśnie człowieka. Punkt trzeci, czy odnoszę się do duchownych, którzy mają święcenie, którzy mogą nauczać, rozgrzeszać i tak dalej. Czy każdy kapłan, który ma święcenie i sprawuje święte taństwa, czy może i tak samo i spowiada, czy może być przewodnikiem duchowym? Sprawą oczywistą jest, że kapłan, który ma ważne święcenie, ma prawo również do rozgrzeszania i nauczania, ale przykładowo w Grecji jest tak, że nie każdy duchowny spowiada, ale tylko ten, kto ma doświadczenie duchowe i otrzymał od biskupa błogosławieństwo na bycie duchownikiem czy spowiednikiem. Teoretycznie więc każdy, kto ma święcenie kapłańskie, może prowadzić duchowo innych, lecz jednak praktyka życia duchowego pokazuje, że choć święcenia i sprawowane sakramenty i nabożeństwa są jak najbardziej ważne, to jednak nie każdy duchowny ma odpowiednie doświadczenie osobiste i odpowiednie podejście do człowieka. Bardzo więc zależy wiele od tego, nie od samych święceń, ale od stopnia zaangażowania się w trud modlitwy i wszelkich wysiłków ascetycznych prowadzących do zjednoczenia się z Bogiem. Jeśli kapłan ich nie podejmie lub podejmie w niewystarczający sposób, może się okazać, że sam, nie znając dobrze drogi, nie może jej wskazać dla innych, gdyż łatwo może się pomylić i może nawet i doprowadzić do jakiejś duchowej katastrofy. Taki duchowny może wysłuchiwać grzechów, może rozgrzeszać, ale nie powinien wdawać się w udzielanie rad, a tym bardziej w jakichś przypadkach szczególnie trudnych. I w greckiej praktyki na parafiach to na pewno nikt nie wprowadzi, ale jednak moim zdaniem też ono ma jakieś tam swoje uzasadnienie. I teraz dochodzę do tego zasadniczego tematu moich rozważań. Czyli gdzie leży zdrowy środek? Czy sakrament spowiedzi, który może być łączony z przewodnictwem duchowym, czy raczej powinny być one osobno istniejącymi rzeczywistościami? Istnieje opinia, która oparta jest na teologicznym rozumieniu sakramentu spowiedzi, że spowiedź służy jedynie do szczerego wyznania grzechów i otrzymania rozgrzeszenia, nie zaś do rozmowy o zaistniałych grzechach, ich przyczynach, motywacjach, prowadzonej walce duchowej itd. Wszelkie zaś potrzebne nauki, rozmowy mające na celu właściwe nastawienie człowieka powinny się odbywać osobno. I rzeczywiście człowiek spowiadający się nie powinien opowiadać jakichś wszystkich nieistotnych historii, wszystko cokolwiek wie, a czasami tak się odbywa, że zaczyna się spowiedź od tego, co tam było, jak mój tato był gdzieś tam dawno temu w armii, a dziadek był jeszcze kimś tam jeszcze. No więc takie czasami bywają niektóre spowiedzi i to w żadnym wypadku nie o to chodzi. Kapłan też nie powinien tego wysłuchiwać i pozwalać na to. Co też nie jest czasem proste, bo można kogoś urazić, obrazić i drugi raz ten człowiek nie przyjdzie do spowiedzi, więc trzeba jakoś delikatnie wyperswadować, żeby człowiek zaczął o grzechach, a nie o jakichś tam rodzinnych problemach. Więc człowiek ma nie o wszystkim opowiadać, co tam wie, ale wyznając swoje grzechy, nie powinien się usprawiedliwiać, też tutaj dodam. Natomiast kapłan ma prawo odnieść się do tego, co usłyszy. Mimo wszystko opowiedzenie na spowiedzi, w jakiej sytuacji zaistniał jakiś grzech, też niejednokrotnie ma sens.
Lecz w żadnym wypadku nie może mieć to charakteru usprawiedliwiania się. Chodzi jedynie o poinformowanie kapłana po to, aby miał lepszą świadomość tego, co się wydarzyło. No taki przykład, żeby pokazać, na czym może polegać różnica. Wyobraźmy sobie człowieka, który przychodzi do spowiedzi i oskarża się, mówi, że uderzył człowieka. I można by się na tym tu zatrzymać. Uderzył, to uderzył. Rozgrzeszamy, więcej tego nie rób. Tak? Jednak w praktyce może zdarzyć się tak, że w jednym wypadku będzie to na przykład mama, która dała klapsa dla dzieciaka, które rozrabiało za bardzo. W innym wypadku ktoś uderzył człowieka, bronił się przed napastnikiem, więc w zasadzie mógł dać się pobić, ale w odruchu swoim bronił się, więc oddał jemu tam. A bywa i tak, że ktoś zrobił to złośliwie z premedytacją i bez powodu. Ma jakieś ataki agresji, jest jakiś chamski czy coś takiego, no i wyobraźmy sobie, ten człowiek też postanowił się pokajać, tak? Więc mamy tutaj bardzo różne sytuacje, chociaż grzech jest niby ten sam. Ale w istocie rzeczy kapłan do każdej sytuacji może się i powinien się odnieść zupełnie inaczej i osobno. Co innego jest mama z dzieckiem, co innego jest człowiek, który się tylko wyłącznie broni, co innego jest człowiek, który jest agresywny i nie wiem, bez powodu atakuje innych. W tym momencie jest to duży problem duchowy, coś trzeba z tym robić. Więc jeżeli człowiek tego nie powie, no to też maciuszka może się zwyczajnie nie domyśleć, jeśli nie jest prozorliwy. W rzeczy samej sakrament spowiedzi jest czymś innym niż przewodnictwo duchowe. Jak już wspomniałem wcześniej, nie wszyscy kapłani byli duchownikami i nie wszyscy kapłani są duchownikami, nie wszyscy duchownicy byli kapłanami. Przykładowo święty Antoni Wielki nie był kapłanem, ale był duchowym nauczycielem i przewodnikiem dla wielu. Może słowo starzec ruskie nie istniało w tym czasie, ale był de facto starcem, był ojcem duchowym, był człowiekiem, który prowadził duchowo wielu innych i mnichów i świeckie osoby. Z drugiej strony, chociaż spowiedź i przewodnictwo duchowe nie są tym samym, to jednak znajdują się bardzo blisko siebie i często, i można powiedzieć, że często zachodzą na siebie. Spowiedź związana jest ściśle z wyznaniem grzechów i nawróceniem człowieka, ze zmianą jego postępowania. Spowiedź nie może odbywać się na odległość. Porady duchowe bywają właśnie czasami udzielane niejednokrotnie. Porady duchowe bywają udzielane niejednokrotnie w czasie spowiedzi, ale mogą też być przekazywane na odległość. Było sporo duchowników, którzy pisali listy swoim dzieciom duchowym. Przygotował święty, może nie wiem, czy kanonizowany, był taki starzec Jan z Wałamu i też wielu innych, którzy po prostu pisali listy, gdzie się można i przez telefon porozmawiać. Telefonów nie było, więc do swoich dzieci duchowych pisali listy na odległość. Duchownik w wielu sytuacjach nie ogranicza się jedynie do samej spowiedzi, ale ma wpływ na postępowanie człowieka poprzez rozmowy, poprzez kształtowanie człowieka, ukazywanie drogi do zbawienia, strzeżenie od pułapek złego przez zalecaną literaturę, tak samo przez dawanie dobrego przykładu swoim osobom. Duchownik nie tylko naucza, ale też modli się za swoich wychowanków, modli się za swoje dzieci duchowe i przed Bogiem za nich odpowiada. Porady duchowe bywają udzielane nie tylko też grzesznym ludziom, a nie dotyczą jedynie kwestii związanych z grzechami, bo jeżeli się właśnie ograniczymy do spowiedzi, no to wiadomo, jest kwestia grzechu. Natomiast u starców, u duchowników i u ludzi, którzy duchowość rozwijają, żyją, to nie wszystko czasami jest grzechem. Czasami są różne dylematy, problemy i to też jest porada duchowa, musi też tak samo tego dotyczyć. Moim zdaniem w tym wszystkim przede wszystkim musimy kierować się rozsądkiem i duchową korzyścią dla ludzi. Gdyż najważniejszym celem wszystkich duchowych zabiegów jest osiągnięcie zbawienia. Całą zaś sztuką jest dopasowanie właściwych środków do każdej sytuacji i do osoby, które bywają różne. I w tym właśnie zawiera się różnica pomiędzy kapłanem rozgrzeszającym a ojcem duchowym. Pierwszy jednoczy z Bogiem przez sakrament, przez taństwo cerkiewne, taństwo spowiedzi, a drugi jednoczy z Bogiem nie tylko przez samo taństwo, ale również przez całokształt swojej osoby oraz swoich słów, czynów, działań przez naukę. A w istocie rzeczy przez działanie Ducha Świętego, który musi mu towarzyszyć, gdyż inaczej nie może być nazywany ojcem duchowym. Na koniec kilka jeszcze uwag. Moim zdaniem lepiej jest, jeśli przewodnik duchowy jest kapłanem, gdyż może nie tylko doradzić, ale może też rozgrzeszyć. A więc od razu pojednać człowieka z Bogiem i otworzyć go na pełniejsze działanie łaski Ducha Świętego. Może też zaistnieć sytuacja, kiedy penitent, człowiek, który przychodzi,
spowiada się u jednego duchownego, natomiast duchownikiem jest zupełnie ktoś inny, przykładowo jakiś hiermonach, czy inny, czy igumen, czy archimandryta, czy nawet biskup mieszkający znacznie dalej, w jakimś na przykład innym monasterze. I taka sytuacja w praktyce będzie wyglądać następująco. Kapłan na przykład na parafii wysłuchuje grzechów człowieka i je rozgrzesza, może nawet dawać jakieś doraźne wskazówki, jednak nad całością czuwa duchownik. Wszelkie zaś poważne pytania, czy zaistniały problemy, rozwiązuje właśnie duchownik. W wypadku zaś zaistnienia jakichś poważniejszych grzechów, penitent powinien jechać do spowiedzi do swojego duchownika, o ile on jest kapłanem. Poza tym bardzo ważna jest ich osobista relacja, jaka wytworzy się między dzieckiem duchowym a duchownikiem. Wiele zależy od tego, w jaki sposób postępowania oni sami między sobą ustalą. Poza tym w praktyce, w czasie spowiedzi, często zdarza się jeszcze jedna sytuacja, że chociaż teoretycznie rozmowę o sprawach duchowych należy dłożyć na później, to jednak bywa czasami, że kapłan, jeśli nie od razu odniesie się należycie do tego, co usłyszy, to może drugiej okazji już nie być. Bywa tak, że ktoś bardzo rzadko chodzi do cerkwi i próby umówienia się z taką osobą w późniejszym czasie praktycznie mało kiedy się udają. Jeśli penitent od razu usłyszy, co jest dla niego potrzebne, jest szansa, że zastanowi się nad swoim życiem, a zacznie rzeczywiście się zmieniać. Wszelkie poważne kwestie należy rzeczywiście rozwiązywać poza spowiedzią, gdyż to nie jest taństwo gadania, ale pojednania z Bogiem i rozgrzeszenia. Należy jednak jakiś znaleźć zdrowy rozsądek w tym wszystkim, gdyż możliwości kapłana też są ograniczone, też nie zawsze jest możliwe, żeby z kimś się spotkać, nie zawsze da się też do kogoś pojechać, czy osobno porozmawiać. Natomiast w czasie spowiedzi można reagować, jak się mówi, na gorąco. Tak więc spowiedź w wielu wypadkach jest jedynym momentem, kiedy można do człowieka dotrzeć. Jeśli zaś kapłan staje się jedynie taką maszyną do rozgrzeszania, no to jedynie, i to przykładowo raz, czy tam kilka razy do roku, na Wielkanoc czy na Rizdwo, wtedy w tym momencie to nie daje tak naprawdę żadnych wymiernych rezultatów. Tak więc podsumuję to jeszcze raz, już raz wypowiedzianymi słowami. Całą sztuką jest rozsądne dopasowanie właściwych środków do każdej sytuacji, do każdej osoby, które bywają różne, a celem jest zjednoczenie człowieka z Bogiem, w konsekwencji zaś zbawienie człowieka. Ja tu jeszcze tak poza tym referatem jeszcze tylko dwa słóweczka dodam, bo czasami bywa tak, słyszałem też takie opinie krytyczne, że za dużo się stoi, za dużo się gada. Czasami rzeczywiście, no można popłynąć, można się rozgadać, to też trzeba mieć swoją miarę. Natomiast to, co jeszcze tu na koniec napisałem, bywa w praktyce tak, że niezależnie od tego, co teologia mówi, a praktyka czasem jest taka, że przychodzi człowiek, który zjawi się wtedy w cerkwi, jak ktoś dopiero umrze. Dosłownie. Nawet na Wielkanoc niektórzy nie przychodzą, albo przychodzą raz do roku i mają nadzieję, że będzie słowo dzielą pomyśleniem i pójdą swobodnie do domu, obowiązek spełniony. W tym momencie, jeżeli takiego człowieka nie zatrzymam, nie powiem mu troszkę do rozumu, to nawet nie ma szansy posłuchać niczego, bo on po prostu czym prędzej z cerkwi wyjdzie. Czy ten człowiek pomyli, czy się zmieni, no to też jest pytanie. Ale przynajmniej trzeba dać mu szansę, więc wiadomo, to się podchodzi z delikatnością, z ostrożnością, że człowieka nie urazić, nie odpędzić właśnie od cerkwi. Więc trzeba też wyczuć, z kim się rozmawia, ale jednak w tym momencie, przynajmniej ja osobiście, zawsze takiego człowieka zatrzymuję. Nie żeby szybciej pozbyć się i następny proszę, ale właśnie po to, żeby człowiekowi chociaż troszkę zwrócić uwagę, co robi. I jeszcze jedna rzecz, o której tu już wspomniałem, że słyszałem też takie, ktoś mi mówił, tego typu właśnie zalecenia, że nie mówię naszych duchownych, ale w ogóle tak szeroko ujmując, że no to się dogadajcie na później. No i dobrze, dogaduje się i w praktyce prawie nigdy to nie wychodzi. Taka osoba wyparowuje. Po prostu zwyczajnie znika. Na 10 przypadków może tak, nie wiem, ze 3 razy to się udaje, a 7 razy nie. Nie prowadzę statystyki, ale tak to jakoś wychodzi w praktyce. Potem jest zawsze milion problemów, milion pokus. Jak nie milion, to bardzo wiele. W każdym razie diabeł zawsze coś wymyśli, żeby jednak nawet jak się da numer telefonu, nawet jak się da adres, człowiek wie, nawet jak ma prawdziwe problemy, prawdziwe pytania i prawdziwe jakieś grzechy, dylematy, to jednak potem człowiek gdzieś znika i można czekać. I w tym momencie, jeśli jest na przykład dla mnie wszystko jedno, no to cóż,
teoretycznie nie powinien się przejmować. Natomiast jeżeli w praktyce zależy ci jednak na człowieku, zależy na tym, żeby człowiekowi pomóc, tylko nie żeby tylko swoje odbębnić, ale żeby jednak tutaj się postarać, no to wiadomo, człowiek przeżywa. I w tym momencie skuteczniejsze jest od razu, przynajmniej niech to będzie 5 minut, coś powiem odnośnie tego, co się usłyszało, a nie będę odkładał to na następny rok, bo w praktyce tak to może się wydarzyć.

Za nami wykład Ichumena Serafina z monasteru w Supraślu pod tytułem Sakrament Spowiedzi, a przewodnictwo duchowe. Cały materiał dostępny jest na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. Już po przerwie ponownie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny, w którym m.in. powiemy o uroczystościach mających miejsce w Starym Korninie oraz o warszawskiej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 11 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek, 11 sierpnia, według nowego stylu. W sposób szczególny nasza Matka Cerkiew wspomina dziś świętego Michała Mnicha, świętego Kalinika, świętą Serafinę Dziewicę, świętego Eustachiusza z Mcchety, świętego Lupusa, biskupa Trua oraz świętą Teodotę z Nicei. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o uroczystościach mających miejsce w Starym Korninie oraz o warszawskiej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę. Szóstego i siódmego sierpnia 2026 roku w Starym Korninie odbyły się uroczystości związane ze świętem Zaśnięcia Świętej Anny, Matki Przenajświętszej Bogurodzicy. Wierni uczestniczyli w całonocnym czuwaniu, akatystach, nocnej świętej liturgii oraz małym poświęceniu wody. Głównej świętej liturgii przewodniczył arcybiskup Grzegorz, w asyście biskupa Pawła, a kazanie wygłosił ksiądz Jan Jakimiuk. Podkreślono, że małżeństwo świętych Joachima i Anny jest wzorem chrześcijańskiego życia opartego na wierze, cierpliwości, pokorze, przebaczeniu i wspólnej modlitwie. Uroczystości zakończyły się słowami podziękowania ojca Mikołaja Markiewicza z przekazaniem wiernym świątecznych pozdrowień. Trzynastego sierpnia wychodzi warszawska pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Pielgrzymi odwiedzą takie miejscowości jak Dobre, Węgrów, Repki czy Drohiczyn. Więcej informacji pod numerami telefonów. Ksiądz Jerzy Kulik 600 309 477 oraz ksiądz Adam Misiuk 500 273 762. Motto tegorocznej pielgrzymki to słowa z modlitwy na poświęcenie Nowego Krzyża. Przyjdźcie, wierni, pokłońmy się mocy Krzyża.

Za nami powtórka dzisiejszych wiadomości, a już po przerwie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, relacja z uroczystości Święta Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Choroszczy.

0: Cerkiew prawosławna 5 sierpnia czciła Matkę Bożą w swej poczajewskiej ikonie. Wielkie uroczystości miały miejsce w poczajowskiej ławrze, lecz także w cerkwi w Choroszczy uroczyście czczono Bogu Rodzicę. A na antenie naszego radia już teraz relacja z uroczystości święta poczajowskiej ikony Matki Bożej w Choroszczy.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 20.

Świętujemy pamięć ikony Matki Boskiej Poczejewskiej. Ikona ta została przyniesiona w 1931 roku, przed wojną, do naszej parafii. Były ciężkie czasy dla cerkwi i proboszcz ojciec Włodzimierz Gorustowicz wystarał się o taką pielgrzymkę do Poczejewa z parafianami i tam tą ikonę nabyli, otrzymali od archimandryta i przyłożyli do tej głównej ikony, prawda, i przywieziono na stację bacieczki. I z bacieczek tą ikonę w procesji niesiono do Choroszczy. W Choroszczy trwały uroczystości 3 dni. Był też archimandryta właśnie Poczajewskiej Lawry. Ikona ta staraniem, jak wspomniałem, ojca Włodzimierza, przyniesiona w tym czasie trudnym. I co ważne, że w swoich wspomnieniach pisze ojciec Włodzimierz, że od tego momentu właśnie na Białostoczyźnie rozpoczęto umieszczać obraz ikony Matki Bożej nad carskimi wrotami, a między, prawda, ostatnią wieczerzą. Parafia w Choroszczy przed wojną była liczna, 1200 osób wiernych. I po wojnie drastycznie liczba parafian się zmniejszyła i w związku z tym postanowiono w czasie tym powojennym, aby świętować w naszej parafii pamięć tej ikony pierwsza niedziela po 5 sierpnia.

0: imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, kilka dni temu, 5 sierpnia, Cerkiew Prawosławna obchodziła święto Poczajowskiej Ikony Matki Bożej. My dzisiaj tutaj w Choroszczy przeżywamy tą uroczystość trochę później, ale gromadzimy się również z tego samego powodu, aby wspólnie się modlić i oddać cześć Przenajświętszej Bogu Rodzicy przed jedną z najbardziej znanych, cudotwórczych ikon w naszej cerkwi. Historia Poczajowskiej ikony sięga XVI wieku. W 1559 roku grecki metropolita Neofit, podróżując przez Wołyń, zatrzymał się w domu Anny Gojskiej i pozostawił jej przywiezioną z Konstantynopola ikonę Bogu Rodzicy. Po pewnym czasie zaczęto mówić o cudach dokonujących się przed tą ikoną. A kiedy uzdrowiony został również brat Anny Gojskiej, przekazała ona ikonę mnichom żyjącym na górze w Poczajowie. Szczególnie ważne wydarzenie miało miejsce później, w 1675 roku. Monaster został wtedy otoczony przez wojska turecko-tatarskie. Mnisi i ludzie, którzy znaleźli tam schronienie, wiedzieli, że jako prości ludzie mają niewielkie szanse na obronę monasteru. Nie mieli broni, nie potrafili walczyć, ale jedyne, co mogli zrobić, to zebrać się przed ikoną. Tak też zrobili i zaczęli śpiewać akafist do Matki Bożej. I jak mówi tradycja, nad monasterem ukazała się wtedy Bogu Rodzica wraz ze świętym Hiobem Poczajowskim, a wojska odstąpiły od ataku. I my właśnie dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wspominamy to wydarzenie w święto Poczajowskiej ikony Matki Bożej. Dzisiaj warto również pamiętać o tym, że Poczajów to nie jest dla nas jakieś nieznane i odległe miejsce. Bo Poczajów w okresie międzywojennym znajdował się w granicach Polski i był jednym z ważnych miejsc, gdzie pielgrzymowali nasi przodkowie. Z naszych ziem wyruszały tam również piesze pielgrzymki, podczas których ludzie pokonywali po kilkaset kilometrów. I chociaż dzisiaj Ławra Poczajowska znajduje się na Ukrainie, bo zmieniły się granice państwowe, to dla wielu z nas Poczajów nadal pozostaje miejscem szczególnie bliskim. I to dzisiejsze święto, drodzy bracia i siostry, i ta historia Poczajowskiej ikony Matki Bożej pokazują nam, jak wielkie mamy zaufanie do Matki Bożej. Bo ludzie znajdujący się kiedyś w oblężonym monasterze wiedzieli, że sami nie są w stanie sobie poradzić z tym, co ich spotkało. Nie mieli wystarczających sił, nie wiedzieli, co się wydarzy. Pozostała im tylko modlitwa i często podobnie bywa również współcześnie w naszym życiu. Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy swoje plany. Chcemy wiedzieć, co wydarzy się jutro, za miesiąc, za rok. Chcemy mieć wpływ na swoje życie i sami podejmować decyzje. Ale czasami pojawia się choroba, problemy w rodzinie, trudna wiadomość i nagle okazuje się, jak mało w rzeczywistości od nas zależy. Jaki mały wpływ mamy na własne życie. Wtedy właśnie szczególnie potrzebna jest wiara. I nie chodzi o to, że modlitwa sprawi, że każda trudność zniknie, że wszystko ułoży się dokładnie tak, jak chcemy. Modlitwa nie jest sposobem na spełnianie naszych planów, ale modlitwa daje nam pewność, że nie pozostajemy sami sobie. Modlitwa daje nam pewność, że jest ktoś nad nami, jest ktoś, kto ma nas w swojej opiece. To właśnie dlatego od wieków ludzie przychodzą przed ikony Matki Bożej ze swoimi problemami. Jedni proszą o zdrowie, inni o pomoc dla swoich dzieci, dla bliskich. Ktoś prosi o rozwiązanie trudnej sytuacji, ktoś o dobrą decyzję, ktoś prosi o siłę, żeby przyjąć to, czego nie możemy już zmienić. Bogu Rodzica w naszej tradycji nazywana jest również odigitrią, czyli przewodniczką, tą, która wskazuje nam właściwą drogę. I właśnie dlatego tak często zwracamy się do niej wtedy, kiedy sami tej drogi nie widzimy w różnych trudnych sytuacjach.
1: Gospodzie, Wszechmogący Boże, Ojciec nasz, modlimy Ci się, usłyszy i pomiłuj. Pomiłuj nas, Boże, bo wielicej miłości Twojej, modlimy Ci się, usłyszy i pomiłuj. Jeszcze modlimy się o Gospodzinie naszym, błażeniszym mitropolicie Sawie i o Gospodzinie naszym, wysokopreoswięszczeniszym arcybiskupie Jakowie i Gospodzinie Preoswięszczeniszym.

Jeszcze molim się o błażonych biskupach jednych, świętniejszych patriarchów prawosławnych, zostatelek, świętego gramacego i owszych breżdy poczywszych, oce i braciach, zdzielężaszczy i powsiudu prawosławnych. Jeszcze molim się o miłosty żyzni, mile zdrawi, spasieni, posyszczeni,

0: Jako miłościwie człowieku lubię z Bogu, jest i Ciebie sławu wysyłajem. Otcu i Synu i świadomo Duchu na niej blisno i wo wieki wieków.
1: Господу помолимся. Господи, Боже наш великий и много милостивый, во умиление сердец наших смиренно молимся Тебе, сохрани под покровом Твоя благости от всякого зла обстояния святую Церковь Твою и нас, верных чад Ея, огради нас на всех путях наших, святыми Твоими ангелы, да никто же успеют обидящий нас, и Сын беззакония не приложит озлобить нас, исполни нас долготою дней и крепостью сил, да совершимся во славу Твою и во благо святые Церкви Твоя, мы же все благому Твоему промышлению о нас радующийся, на всяк день и час благословим, прославимся святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа.
2: To miejsce naszej świątyni jest bardzo historyczne, ponieważ ta obecna cerkiew opieki Matki Bożej jest to trzecia świątynia na tym samym miejscu. Obok świątyni w tych zamierzchłych czasach w XVI wieku był plac bankowy, ratusz i tu koncentrowało się życie. Dopiero od właścicieli nowych panów branickich centrum Choroszczy przeniosło się spod cerkwi pod kościół, który właśnie branicy wybudowali. Zmieniło się bardzo. Gdy przybyłem do Choroszczy, to w tamtym czasie lata 90., lata niedostatku, lata też takiego też marazmu, gdzie nie wiadomo, gdzie w którą stronę pójdzie to życie społeczne, ale ci, co byli takimi wiernymi parafianami, stawiali zawsze na odnowę, zawsze coś zrobienia, iść do przodu. No na żal ludzie odchodzą do wieczności i porównam, że z tych parafian, gdy przybyłem 35 lat temu, zostało już 1/3, a stan parafii nie zmniejsza się, lecz no, przyjeżdżają nowi parafianie, którzy jakoś tam asymilują się z realiami naszej mniejszości prawosławnej w samym mieście Choroszczy.

życzeniem podstawowym jest to, co leży nam wszystkim, niezależnie od parafii, aby podążać drogą zbawienną, aby realizowany był najważniejszy cel naszego życia, a mianowicie osiągnięcia zbawienia. Wszystko jest ważne w życiu i młodzi ludzie pracują, zarabiają, chcą się ustatkować, chcą, żeby było dobrze. To jest normalne, ale ponad to wszystko relacja Bóg-człowiek. Jeśli my do Pana Boga, to i Pan Bóg do nas. A jak Pan Bóg pobłogosławi, tak ono i w naszym życiu będzie. Bóg może czasem mówi nierychliwy, ale sprawiedliwy i posyła te łaski. Gdy człowiek naprawdę zastanowi się, zwolni i pomyśli, ile sytuacji w życiu jest i ciężkich, i czasem bez nawet wyjścia, ale gdy czyni naprawdę prawdziwą modlitwę i ma największą wartość w swoim życiu, wiary, to wszystko naprawdę się układa i gości szczęście w sercu człowieczym. Życzyłbym, aby parafianie pojmowali to, aby parafianie skupiali się wokół świątyni parafialnej modlitwie, gdzie nasza modlitwa, tak jak w każdej innej cerkwi, jest przynoszenie, błogodarzenie, dziękczynienie Bogu za wszystko i za wszystkich.